0: Encarnar Poki Yani Camille ko sabar
1: Abraham Murani Lengai kitwa eluita.
2: Kanunga peleke lengaro.
1: Yeah, yeah, yeah.